0: To jest L Radio.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.

L Radio 98 FM.

0: To jest L Radio.
1: Na 98 FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: El Radio 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: El Radio.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
3: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
2: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u, z zawodu lekarz, Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce, to jest po prostu przesada. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem,
2: który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
5: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał, mamy sukces.
6: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest

0: kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Najładniej dziś na północy i północnym zachodzie Polski, tu bez opadów. Na pozostałym obszarze sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 26 w centralnej części kraju, a najcieplej na wschodzie 29.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 98 FM.

0: Poranny program El Radio zaczynamy od kartki z kalendarza. Mamy środę, 15 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Dawid, Henryk, Roxana, Włodzimierz, Anna, Daniel i Ignacy. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od nas od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio, jako że to poranny program, to no po prostu muszę, bo się uduszę. Właśnie przeczytałem dość obszerny artykuł o ręcznikach, a raczej o tych paskach, które są na brzegu ręcznika. Okazuje się, że nie ma on tylko funkcji ozdobnych. Podstawową funkcją tych szlaczków jest wspomaganie efektywnego wchłaniania wody przez ręcznik. Te tkane paski tworzą strefy, które wspomagają rozprowadzanie wody na ręczniku, dzięki czemu jest on skuteczniejszy po prysznicu. To nie koniec. Te szlaczki pomagają też ręcznikowi szybciej wyschnąć. Linie te służą również do wzmocnienia struktury ręcznika. No i wreszcie w hotelach te linie pomagają, aby idealnie, prosto i równomiernie składać ręczniki. Szczerze mówiąc, nigdy bym o tym wszystkim nie pomyślał. No cóż, mój poranny prysznic nigdy już nie będzie taki sam.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, zbliżamy się do 6.30. Za chwilę nasz serwis lokalny. Bliżej Ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi trafił noworodek, który przyszedł na świat z alkoholem w organizmie. Dziecko urodziła w domu 37-letnia mieszkanka Ozorkowa. Szczegóły Bartek Nowaczyński.
3: Badania wykazały, że w chwili porodu kobieta miała ponad 2 promile alkoholu, a u noworodka stwierdzono ponad promil. Dziecko trafiło najpierw do szpitala w Zgierzu, a następnie zostało przewiezione do kliniki intensywnej terapii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
4: Dziecko jest w sumie w stanie nie najgorszym. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, ale czeka jeszcze na badania neurologiczne, kardiologiczne. Stan jego wątroby wskazuje na to, że mama nieraz miała kontakt z alkoholem.
3: Mówi rzecznik Matki Polki Adam Czerwiński. Lekarze zwracają uwagę, że spożywanie alkoholu w ciąży może prowadzić m.in. do płodowego zespołu alkoholowego FAS, który wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zwłaszcza neurologicznymi.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura oraz sąd rodzinny. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 5 lat więzienia. To jej 4. dziecko. Troje pozostałych przebywa obecnie w rodzinach zastępczych. Lekarze z instytutu zapewniają, że będą monitorować stan zdrowia noworodka i prowadzić dalszą diagnostykę. Nowy parking wielopoziomowy w centrum Łodzi został otwarty. Obiekt przy wschodniej oferuje 226 miejsc postojowych i jest drugim z 3 parkingów budowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, inwestycja ma zachęcić kierowców do pozostawiania samochodów na parkingach kubaturowych, a nie przy ulicach.
5: Robimy to w trosce o jakość życia dla mieszkańców śródmieścia, bo oni też chcą żyć normalnie, nie chcą mieć cały czas parkujących pod oknami samochodów, a z drugiej strony w trosce o to, żeby śródmieście faktycznie mogło się rozwijać, mogło tętnić życiem.
2: Parking pozostanie bezpłatny do końca tygodnia, później obowiązywać będą takie same stawki jak na pierwszym parkingu przy tej samej ulicy.
6: Na pewno się przyda, bo tu zawsze był problem z miejscami do parkowania. Ja mieszkam w centrum, więc to był odwieczny problem, że nie było tu gdzie to parkować. Zdarzało się, że jeździłam tu nawet 2-3 razy dziennie i to, co się działo, to była tragedia, także na 100% się przyda parking.
2: Miasto zapowiada pracę nad preferencyjną ofertą dla posiadaczy karty łodzianina oraz mieszkańców. Docelowo parking ma pełnić przede wszystkim funkcję rotacyjną, a nie długoterminowego postoju. Według władz Łodzi potrzeba czasu, by kierowcy przyzwyczaili się do korzystania z parkingów wielopoziomowych. Z doświadczeń innych miast wynika, że proces ten może potrwać od 2-3 lat. Otwarcie 3. i zarazem ostatniego parkingu przy ulicy Tuwima planowane jest jeszcze w sierpniu. Zielony Rynek w Łodzi czeka gruntowna przebudowa. Miasto przygotowuje inwestycję, która obejmie remont zabytkowej hali, jej rozbudowę oraz powstanie wielopoziomowego parkingu. Nowy kompleks ma zachować historyczny charakter, a jednocześnie poprawić warunki handlu. Do istniejącej hali dobudowane zostaną 2 nowe skrzydła, powstanie parking dla klientów oraz zaplecze techniczne.
7: Próbowaliśmy z kupcami znaleźć taką formułę, w której bylibyśmy w stanie zrealizować ten projekt. Próbowaliśmy szukać różnych dotacji. Wydaje nam się po tym, jak widzimy, jak działają umowy partnerskie w partnerstwie publiczno-prywatnym, że jest szansa na realizację i rewitalizację.
2: Mówi Natalia Olszewska z partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto ma już gotową koncepcję i przygotowuje wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje i będzie utrzymywał obiekt. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, przebudowa Zielonego Rynku zakończy się na przełomie 2029 i 30 roku. Władze miasta zaznaczają jednak, że inwestycja będzie prowadzona etapami, tak aby kupcy mogli jak najdłużej prowadzić swoją działalność.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś mokry dzień. Opady będą nam się przydarzać od czasu do czasu, a do tego wszystkiego mogą też przydarzyć się po południu burze. No i wtedy też silny wiatr. Na termometrach 27 stopni nawet w najcieplejszej chwili dnia.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Poranny program L Radio. Słuchajcie, rosnące potrzeby sztucznej inteligencji zderzają się z ograniczeniami na lądzie. Brakuje bowiem terenów pod serwerownie, pojawiają się bariery energetyczne i problemy z chłodzeniem. W związku z tym Samsung chce ominąć te przeszkody, przenosząc infrastrukturę obliczeniową na wodę. Pływające centra danych mają uderzać w trzy największe bolączki dzisiejszej infrastruktury. Niedobory energii, tu pomoże fotowoltaika. Kłopotliwe chłodzenie, do dyspozycji jest cały ocean zimnej wody oraz brak dostępnych lokalizacji pod kolejne obiekty serwerowe. Pierwszy pływający data center ma wystartować, a raczej wypłynąć w 2028 roku. No, idealne miejsce na przechowywanie zdjęć z wakacji. Ale nic więcej bym tam raczej nie trzymał.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do siódmej, więc czas na odlicznik teraz w naszym programie. Naszym celem tym razem jest Światowy Dzień Emoji, czyli emotikona. Używamy ich codziennie, a są tacy, którzy wręcz nie wyobrażają sobie SMS-a czy maila bez ozdobienia go stosowną emotką. Święto przypada na piątek, 17 lipca. Odlicznik to przypominajka pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło, a to święto jest fajne, jak ustaliliśmy. Więc stan odlicznika na dziś -2.
1: L Radio 90,8 FM. 90,8 FM.

0: 7 już za chwilę i jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez Europę. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy, przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty, chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
3: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
1: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
4: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
1: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
4: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
1: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.

0: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: W Łodzi i okolicach znów dziś mokry dzień, opady będą nam się przydarzać od czasu do czasu, a do tego wszystkiego mogą też przydarzyć się po południu burze. No i wtedy też silny wiatr. Na termometrach 27 stopni.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
4: El Radio.
5: El Radio.
2: Po siódmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania porannego.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98 FM.
5: 98 FM.

0: Tuel Radio, dziś 15 lipca, po 7 jesteśmy i to jest to miejsce w programie, w którym otwieramy zwykle nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i mamy tu dziś pod dzisiejszą datą Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży i Dzień Bez Telefonu Komórkowego. No i na pewno do tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Aktuelle Radio, Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Dziś mamy 15 lipca. O co tutaj chodzi? Ano o to, że wiele młodych osób nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży zwraca uwagę na problem niedofinansowania obszarów odpowiedzialnych za rozwijanie w młodych ludziach kompetencji pożądanych przez pracodawców. Coś takiego. A ja zawsze myślałem, że to pracodawcy nie dorośli do odpowiednich wartości, które reprezentuje młodzież. Albo może raczej pracodawcy są po prostu za starzy dla młodzieży.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: 7.30 już za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem L Radio dla sportu.
1: L Radio, bliżej ciebie.
2: Policja wyjaśnia okoliczności brutalnego pobicia, do którego doszło w centrum Łodzi. Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy.
3: Wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat tego zajścia proszę na samokontakt z 6. Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Według relacji świadków mężczyzna stał przed kamienicą przy Piłsudskiego. Wtedy zaczepił go nieznany osobnik, który w bardzo wulgarny sposób kazał mu się wynosić, biorąc go za obywatela Ukrainy. Gdy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka, jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Łodzianie chcą zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta.
4: To ograniczy ten alkoholizm mimo wszystko.
5: Oj, nie wiem, czy to przejdzie, czy to by przeszło, czy to się uda.
2: Wydaje się, że się uda, bo za tym rozwiązaniem jest chyba większość łódzkich radnych.
6: Wierzę, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu dla całego miasta to rozsądny krok i poprawi jakość życia w naszym mieście.
2: Mówi radny niezrzeszony Radosław Marzec, a wtóruje mu Magdalena Gałkiewicz z klubu Koalicji Obywatelskiej.
7: Podnosi bezpieczeństwo na tych dzielnicach, jest spokojnie, jest mniej interwencji. No a po drugie, takie jest też oczekiwanie naszych mieszkańców.
2: Rada Miejska będzie głosowała w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na teren całego miasta zaraz po wakacjach. Teraz obowiązuje on w centrum Łodzi. W najbliższą niedzielę rozpoczną się prace na Pojezierskiej. Łódź podpisała umowę z wykonawcą, który przebuduje cały odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej.
8: Zadanie mamy kontraktowo podzielone na dwa takie etapy. Od ulicy Włókniarzy do Jana. Jest to zadanie dwuletnie, planowane do zakończenia po wakacjach w przyszłym roku.
2: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Jednym z najważniejszych elementów będzie stworzenie połączenia rowerowego między istniejącymi trasami przy Włókniarzy i Zgierskiej. Na czas remontu ruch na pierwszym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Włókniarzy. Autobusy również pojadą tylko w tym kierunku, a trasa powrotna zostanie poprowadzona hipoteczną.
9: Sponsorem sportu w L Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
10: Bartłomiej Juszczyk, zapraszam na informacje sportowe. 17-letnia wychowanka ŁKS-u Aleksandra Staniaszek zasili występującą w Tauron Lidze drużynę ŁKS-u Komerskon. Grająca na pozycji środkowej łodzianka otrzymała szansę trenowania z pierwszym zespołem i nie jest wykluczone, że w nadchodzącym sezonie zadebiutuje na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce. O 12:00 rozpocznie się losowanie europejskich pucharów w siatkówce. Znamy podział na koszyki w Lidze Mistrzyń, w której wystąpią PGE Budowlani. Łódzki zespół trafi do pierwszego koszyka z zespołami Prosecco Conegliano, Savino Sandici, Wakif Bank Stambuł i Fenerbahce Medicana Stambuł. Jeśli los będzie sprzyjał łódzkiej drużynie, to uniknie rywali z Turcji i Włoch, bo takie są też w kolejnych koszykach. Między innymi w drugim, ale też w czwartym, gdzie znajdują się zespoły z dzikimi kartami Igor Gorgonzola Novara i Galatasaray. W przypadku tych zespołów nie obowiązuje zasada o tym, że w grupie nie mogą trafić na rywala ze swojego kraju. Także w najczarniejszym scenariuszu Budowlane zagrają na przykład z dwoma tureckimi drużynami. W tym tygodniu do treningów z Widzewem powinien powrócić Steve Capuadi. Jego reprezentacja narodowa odpadła z mundialu 1 lipca i od następnego dnia obrońca rozpoczął urlop, ponieważ wcześniej nie miał wolnego. Nie wiadomo, w jakiej wróci formie i czy zagra już w meczu pierwszej kolejki z Motorem Lublin. W meczach sparingowych na środku obrony grali Mateusz Żyro, Ricardo Wisus i Stelios Andreou. Zdarzało się nawet, że ustawiany był tam Carlos Isak, no i oczywiście partner Capuadiego z linii defensywnej Przemysław Wiśniewski. Obecnie trudno sobie wyobrazić grę na trzech stoperów bez reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga. Jest on lewonożnym środkowym obrońcą i w wariancie z wahadłowymi ustawiany był najbliżej lewej flanki. 19 lipca Widzew zagra ostatni mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice, a 26 pierwsza kolejka Ekstraklasy u siebie z Motorem.
9: Sponsorem sportu w L Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Tu poranny program El Radia. Słuchajcie, amerykańska Federalna Komisja Łączności zatwierdziła projekt innowacyjnego satelity firmy Reflect Orbital, który sprowadzi światło słoneczne na Ziemię w nocy. Reflektor na orbicie ma generować wiązkę światła o szerokości około 5 km i będzie puszczał takiego zajączka na Ziemię, umożliwiając doświetlenie na przykład elektrowni słonecznych po zmroku, no albo jakichś innych miejsc w miarę potrzeb. Ale firma ma ambicję umieszczenia nawet 50 tysięcy takich satelitów na orbicie. Czyli chodzi o to, żeby w wybranych miejscach na Ziemi było w nocy po prostu widno. Pierwszy satelita Reflect Orbital ma być wyniesiony na orbitę w najbliższych miesiącach, no ale ten pomysł ma wielu przeciwników. Co im w tym nie leży? Co im przeszkadza? O tym za chwilę. Zostańcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, poranny program. Wracamy do tematu. Firma Reflect Orbital dostała zgodę na umieszczenie na orbicie satelity z lustrem. Będzie sprowadzał światło słoneczne na Ziemię w nocy. Projekt wzbudza liczne protesty środowisk naukowych i społecznych. Przeciwnicy rozwiązania wskazują przede wszystkim na konsekwencje, jakimi są nowe źródła zanieczyszczenia światłem. Wśród zgłaszanych zagrożeń znalazły się negatywny wpływ na naturalny rytm dobowy ludzi i zwierząt oraz poważne utrudnienia dla astronomów na całym świecie, a także takie drobnostki jak możliwość oślepiania kierowców czy pilotów. No a skoro wszędzie będzie już widno, to co z zachodami słońca? Zwłaszcza na wakacjach.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Młodzi naukowcy z łódzkiej Politechniki na badania do USA, Japonii czy Włoch. Brakuje nauczycieli. Związkowcy z ZNP zapowiadają protest.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Przemysław Nazę. Zapraszam. Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi trafił noworodek, który przyszedł na świat z alkoholem w organizmie. Dziecko urodziła w domu 37-letnia mieszkanka Ozorkowa. Szczegóły Bartek Nowaczyński.
2: Badania wykazały, że w chwili porodu kobieta miała ponad 2 promile alkoholu, a u noworodka stwierdzono ponad promil. Dziecko trafiło najpierw do szpitala w Zgierzu, a następnie zostało przewiezione do kliniki intensywnej terapii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
3: Dziecko jest w sumie w stanie nie najgorszym, jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, ale czeka jeszcze na badania neurologiczne, kardiologiczne. Stan jego wątroby wskazuje na to, że mama nie raz miała kontakt z alkoholem.
2: Mówi rzecznik Matki Polki Adam Czerwiński. Lekarze zwracają uwagę, że spożywanie alkoholu w ciąży może prowadzić m.in. do płodowego zespołu alkoholowego FAS, który wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zwłaszcza neurologicznymi.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura oraz sąd rodzinny. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 5 lat więzienia. To jej 4. dziecko. Troje pozostałych przebywa obecnie w rodzinach zastępczych. Lekarze z instytutu zapewniają, że będą monitorować stan zdrowia noworodka i prowadzić dalszą diagnostykę. Doktoranci Politechniki Łódzkiej będą prowadzić badania na najbardziej prestiżowych uczelniach świata. Dzięki dofinansowaniu przekraczającemu 300 tysięcy złotych, młodzi naukowcy wyjadą m.in. do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady czy Włoch, gdzie będą rozwijać swoje projekty badawcze i zdobywać międzynarodowe doświadczenie. Wsparcie trafi do 20 doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, reprezentujących 9 różnych dyscyplin naukowych. Środki pochodzą z projektu IMPROW, Międzynarodowa Misja na Rzecz Promowania Badań i Optymalnych Wartości w Edukacji, realizowanego w ramach projektu STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W nadchodzącym roku akademickim doktoranci Politechniki odbędą jedno- i dwumiesięczne staże badawcze w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Na liście krajów znalazły się m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Szwecja, Niemcy, Holandia oraz Czechy. Efektem zagranicznych wyjazdów mają być nie tylko nowe wyniki badań i publikacje naukowe, ale również długofalowa współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. W Polsce brakuje ponad 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych czy języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
4: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
0: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace, ale też warunki pracy.
4: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
0: Dlatego 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Dzisiaj termometry w Łodzi pokażą około 28 stopni. Będzie ciepło, momentami trochę więcej chmur, ale słońce też powinno znaleźć swoje miejsce i od czasu do czasu wyjrzeć za chmur. Klasyczny letni kompromis, ani upał, który zabiera energię, ani dzień pod kocem. Jutro jeszcze cieplej, piątek przyniesie około 29 stopni. Warto jednak mieć gdzieś pod ręką parasol, bo mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lato po łódzku, trochę słońca, trochę deszczu, no ale przede wszystkim najważniejsze, że ciepło.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
8: Dzień dobry, Łódź. Czwartek już działa, więc jeśli jesteś w pracy, oby kawa była mocna, a lista zadań trochę krótsza niż zwykle. Dziś imieniny obchodzą Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego dobrego dla jubilatów i solenizantów. Spoglądam na kalendarzową kartkę. Światowy

0: Dzień Węża. O, to święto ma przypominać, że węże są ważną częścią przyrody. Chociaż przyznajmy, większość z nas wolałaby spotkać je na ekranie niż pod nogami. Zostań z L-Radiem po 10. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: czasami naprawdę nie trzeba jechać nad morze ani w góry, żeby na chwilę odetchnąć. Wystarczy wsiąść w samochód i po około 25 minutach z Łodzi można znaleźć się nad zalewem w Kotlinach. I uwaga, to miejsce jest dla tych, którzy bardziej od beachbaru cenią śpiew ptaków. Nie ma tu wielkiej plaży, głośnej muzyki ani budek z goframi na każdym kroku. Jest za to cisza, spokój i widoki, które przypominają, że czasem najlepszy plan na lato to po prostu nie mieć planu, rozłożyć koc, wyłączyć powiadomienia i przez chwilę nic nie musieć. A to, umówmy się, drodzy słuchacze L Radia, dzisiaj jest luksusem większym niż leżak w pierwszym rzędzie.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gone.
1: Jeśli czekaliście na powrót tramwaju linii 13 i już byliście gotowi machać mu na przystanku, to jeszcze chwila cierpliwości. Miał wrócić wcześniej, ale termin przesunął się na 19 lipca. Powód? Wszystko było gotowe, tylko papierologia postanowiła jeszcze chwilę podtrzymać wszystkich w napięciu. Dobra wiadomość do przekazania na 98 FM jest taka, że to już naprawdę końcówka czekania. 13 znowu połączy Dąbrowę z Teofilowem i wróci na swoją trasę po kilku latach przerwy. Kiedy wydaje się, że meta jest tuż, zawsze znajdzie się jeszcze jeden podpis do złożenia. Ale najważniejsze, żeby tym razem tramwaj już nie zawrócił, tylko normalnie ruszył w trasę.
2: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Opowiem wam o tej porze w El Radiu, że są takie miejsca na świecie, gdzie człowiek patrzy i się zastanawia, czy ja właśnie wszedłem do miasta, czy do bajki Disneya. Kolorowe kamienice, domy jak z pudełka z kredkami, uliczki, które aż proszą się o zdjęcie. W rankingu najbardziej kolorowych miejsc świata mamy włoskie Cinque Terre, bajkowe Kolmar we Francji, wyspę Burano pod Wenecją, ale jest też nasz polski akcent, warszawska starówka, która po odbudowie naprawdę potrafi zachwycić. No i tak sobie myślę. Jedni jadą na urlop szukać słońca, inni czegoś z palemką, a są tacy, którzy po prostu chcą wejść w uliczkę w Łodzi i powiedzieć, tu zrobię zdjęcie, zanim ktoś mi powie, że to tapeta na komputerze.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: To jest El Radio. El
2: Radio. Na 90 i 8 FM.
1: Na 90 i 8 FM.

0: temat w L Radio, który pewnie jeszcze wróci jak bumerang. Łodzianie wypowiedzieli się w konsultacjach o nocnej prohibicji i większość mówi rozszerzyć zakaz sprzedaży na całe miasto. Najlepsze są pomysły z komentarzy. Jedni chcieli zakazu aż do 13, inni strefy legalnego picia na Piotrkowskiej, żeby walczyć z samotnością. No i jak tu dogodzić wszystkim? Jedno jest pewne, dyskusja dopiero się rozkręca, bo ostateczna decyzja należy do radnych. A jak to zwykle bywa w Łodzi, przy jednym stole najłatwiej zgodzić się chyba tylko co do tego, że w tej sprawie każdy ma swoją teorię.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Wakacje w pełni, a na polskich drogach ruch coraz większy. No nic dziwnego, zbliża się kolejny weekend. Policja i służby apelują o ostrożność, szczególnie na trasach prowadzących nad morze i w góry. Kierowcy noga z gazu, bo urlop zaczyna się dobrze tylko wtedy, kiedy wszyscy dojadą na miejsce. Za chwilę 11 i wiadomości L Radia. Warto wiedzieć. Bądźcie blisko radia.
1: Pobił, bo myślał, że ma do czynienia z obywatelem Ukrainy. Krótkoterminowe najali, rząd przyjął projekt ustawy. Kolejna gratka dla melomanów, koncerty w Walewicach

0: Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Według relacji świadków mężczyzna stał przed kamienicą przy Piłsudskiego. Wtedy zaczepił go nieznany osobnik, który w bardzo wulgarny sposób kazał mu się wynosić, biorąc go za obywatela Ukrainy. Gdy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka, jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mentzfels, miasto jest nasze.
2: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Przed nami kolejne dwa koncerty 27. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. W sobotę o 20.00 w Pałacu w Walewicach wystąpią Tango Atak i Krzysztof Jakowicz. Melomani usłyszą najpiękniejsze polskie tanga okresu międzywojennego w nowych aranżacjach Hadriana Filipa Tabenskiego.
3: Festiwalowi goście będą więc mogli pokołysać się w rytm takich przebojów jak Tango Milonga, Ta ostatnia niedziela, Chryzantemy złociste czy Całuję twoją dłoń, madame.
1: Mówi Karolina Albińska z Łódzkiej Filharmonii. Dzień później, w niedzielę o 19.00 w zabytkowym kościele w Korczewie muzyka jazzowa w wykonaniu Andrzeja Olejniczaka i Apertus Quartet.
3: W programie wieczoru znajdą się utwory z płyty Different Choice, nowe kompozycje Andrzeja Olejniczaka oraz innych autorów.
1: Przypominamy wam, że dotarcie na koncerty ułatwia Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia darmowe busy dowożące do miejscowości gospodarzy z najbliżej położonych stacji kolejowych. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
4: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
5: Poleciał, mamy sukces.
6: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica.
7: El Radio. Halo Łódź, czwartek trwa, wakacje trwają, a my jesteśmy z tobą w pracy, samochodzie albo gdziekolwiek właśnie jesteś. Dzisiaj Światowy Dzień Węża. Na świecie żyje ponad 3000 gatunków węży. Dużo? Na szczęście nie wszystkie chcą się z nami zaprzyjaźnić. I dobrze, bo przecież nie każdy lubi takie niespodziewane spotkania. El Radio gra dla ciebie. Bardzo proszę, tak po 11.
8: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dobre wiadomości dla kierowców w Centrum Łodzi teraz na 98 FM. Otworzył się przecież nowy parking wielopoziomowy przy Wschodniej i przez pierwszy tydzień można zostawić tam auto za darmo. No i to jest promocja, którą każdy kierowca rozumie bez tłumaczenia. Może nawet ktoś zaparkuje tam samochód tylko po to, żeby codziennie chodzić i sprawdzać, czy jeszcze stoi. A tak serio, jeśli dzięki temu na chodnikach będzie mniej aut, a więcej miejsca dla pieszych, wózków i rowerzystów, no to chyba wszyscy na tym zaparkujemy. Przepraszam bardzo. Zyskamy oczywiście.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM. A

0: Słuchacie L Radia na Bałutach. Trwa przebudowa taka, że nawet kamienica powiedziała: ja się już stąd wymelduję. Przy Franciszkańskiej zniknął stary budynek, żeby zrobić miejsce dla szerszej drogi, torowiska, chodnika i ścieżki rowerowej. Jeden się wyprowadza, żeby kilku mogło wygodnie przejechać. Na razie jest trochę kopania objazdów i zastanawiania się, co będzie dalej i czy tędy to jeszcze można. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za jakiś czas będzie tam po prostu wygodniej. No słuchajcie, w Łodzi chyba wszyscy już wiemy, że remont to nie sprint, to raczej serial. Najważniejsze, żeby finał tego sezonu był naprawdę udany. Proszę pozostać z L Radiem.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Wiecie, co jest ciekawe, drodzy słuchacze L Radia? Czasami szukamy szczęścia gdzieś daleko, a okazuje się, że ono może mieszkać po prostu w jakimś mieście. Powstał ranking najszczęśliwszych miejsc na świecie i wygrało brytyjskie Bath. Tam podobno mieszkańcy rano nie wstają z myślą: o nie, znowu poniedziałek. Tylko raczej: ale fajnie, że tu mieszkam i że jest poniedziałek. No ale mamy też powód do dumy, bo Kraków wskoczył aż na piąte miejsce na świecie. No i tutaj od razu pytanie do Łodzi, bo może czas powalczyć? No mamy przecież Piotrkowską, piękne rewitalizacje, klimat, którego się nie da podrobić, i ludzi, którzy potrafią narzekać na wszystko. No ale, ale jak trzeba, to za swoim miastem pójdą w ogień, prawda? Bo może szczęście nie zależy od tego, gdzie mieszkasz, tylko od tego, czy masz z kim wypić kawę i z czego się po prostu pośmiać. Proszę się uśmiechnąć. Na 98 FM gramy dalej.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia w czwartkowe przedpołudnie. Łódź Summer Festival ma jedną fajną cechę. Tu nie obowiązuje zasada koncert się skończył, do widzenia, do domu. Wręcz przeciwnie. Organizatorzy chyba dobrze wiedzą, że po dobrym koncercie człowiek ma jeszcze energię na drugi, trzeci, czwarty, a albo przynajmniej na jakiś afterek, co nie? Dlatego po występach na Błoniach będzie można wskoczyć do specjalnego autobusu i ruszyć prosto na Piotrkowską, gdzie czekają oficjalne aftery. Plan jest prosty. Najpierw śpiewasz pod sceną, potem tańczysz w klubie, a następnego dnia zastanawiasz się, dlaczego nogi bolą bardziej niż gardło. No i to będzie chyba najlepsza pamiątka z tego festiwalu. To jest El Radio, wkrótce południe.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto?

0: lubisz mnie.
1: Za chwilę będzie 12. Europa nadal mocno skupia się na kwestiach bezpieczeństwa. We Francji podczas dużych wydarzeń publicznych wprowadzono wzmożone środki ochrony, między innymi ze względu na napięcia międzynarodowe i zagrożenia terrorystyczne. Za chwilę wiadomości El Radia. Warto wiedzieć.
2: Łatwiej dla kierowców na bałutach, koniec remontu Marysińskiej, lepsze warunki handlu i zakupów na zielonym rynku, będzie rozbudowa targowiska. Hiszpanie już w finale mundialu, dzisiaj drugi półfinał.
3: El Radio, warto wiedzieć.
2: Przemysław Naze, zapraszam. Zakończył się remont Marysińskiej na łódzkich bałutach. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca droga zostanie ponownie otwarta dla kierowców. To pierwsza z kilku remontowanych ulic w tej części miasta, której przebudowa dobiegła końca.
4: Odnowiono wodociąg, powstała nowa konstrukcja drogi, jezdnia i chodniki. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy, a ta droga rowerowa zostanie połączona z trasą, która już istnieje wzdłuż ulicy Inflanckiej. Pasażerów

0: Znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
1: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
0: A dzisiaj wieczorem w Atlancie drugi półfinał. Argentyna-Anglia. Początek o 21:00 polskiego czasu.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Przed nami pogodowo całkiem przyjemne popołudnie w Łodzi. Dzisiaj około 28 stopni, więc jeśli macie w planach spacer, kawę na mieście albo szybki wypad na świeże powietrze, warunki będą sprzyjać. Niebo może się czasami zachmurzyć, ale przejaśnienia także są w planie. W piątek jeszcze odrobinę cieplejszy, 29. Pogoda przypomina, nie rozpędzajcie się z tym grillem i kocem na trawie, możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Parasol może zostać bohaterem drugiego planu, ale kurtka na szczęście możemy jeszcze zostawić w szafie.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: Dzień dobry po południu, jeśli właśnie łapiesz chwilę oddechu, witaj w El Radio. Niech ten czwartek minie szybko i przyjemnie. Dziś nietypowe święto, przypominam, Światowy Dzień Węża. Węże nie mają powiek, nigdy nie mrugają, no, czyli nawet nie mogą udawać, że nie widzą rachunków albo poniedziałkowego budzika. Zostań z nami o tej porze.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: Jeśli myślisz, że na rynku manufaktury zobaczysz tylko kolejne SUVy w kolorze szary jak poniedziałek, to mam lepszy plan na sobotę. Przyjadą tam zabytkowe Citroeny, takie auta, które jeszcze pamiętają czasy, kiedy samochód miał charakter, a nie tylko ekran dotykowy. To będzie trochę jak podróż w czasie, będzie można popatrzeć, powspominać, a niektórzy pewnie powiedzą: o, takim to mój wujek jeździł na wakacje. I nagle się okaże, że najwięcej zdjęć w telefonie zrobisz samochodom starszym od siebie. No i bardzo słusznie, bo niektóre klasyki starzeją się zdecydowanie lepiej niż ich właściciele. To jest L Radio na 98 FM.
1: L Radio 98 FM. 98 FM.

0: Jeżeli w weekend usłyszycie w Łodzi dziwne odgłosy typu kowabunga, śmiech SpongeBoba albo dzieci negocjujące z rodzicami jeszcze tylko 5 minut, to spokojnie, to nie inwazja, tylko bajkowy weekend w Orientarium. Otóż, drodzy słuchacze L Radia, zo na 2 dni przejmują bohaterowie Nickelodeon. Będą żółwie ninja, psi patrol, król Julian, dmuchańce, zadania i mnóstwo okazji do zdjęć. Dzieci będą zachwycone, a rodzice, no, rodzice, zrobią tę klasyczną rzecz. Powiedzą, ja tylko popatrzę. A potem wrócą z 50 zdjęciami w telefonie. No bo wiadomo, w rodzinie to dzieci wybierają wakacje, atrakcje, ale dorośli też dobrze się bawią.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeżeli już w głowie układacie wakacyjny plan albo udajecie, że nie układacie, a tak naprawdę od miesiąca oglądacie zdjęcia plaż i hoteli z basenem, no to jest ciekawy ranking. Wybrano najlepsze europejskie wyspy na 2026 rok. Teraz o tym na 98 FM. Królową okazała się Teneryfa. Dużo słońca, piękne widoki i ten klimat, gdzie człowiek po dwóch dniach przestaje wiedzieć, jaki dziś dzień tygodnia. Wysoko są też chorwackie wyspy i portugalska Madeira. A jak tak patrzę na to z perspektywy Łodzi, no to my też mamy swoje wyspy szczęścia. Może nie na środku oceanu, ale są miejsca, gdzie można odpocząć, złapać oddech i poczuć wakacyjny klimat. Choć wiadomo, czasem największą egzotyką jest po prostu wolny weekend i kawa wypita bez patrzenia na zegarek. No dobra, a wy? W tym roku bardziej plaża, góry czy balkon z leżakiem i święty spokój?
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Wygląda na to, drodzy słuchacze L Radia, że Łódź i Audio River mogą jeszcze długo grać do jednej bramki i bardzo możliwe, że ten festiwal zostanie z nami na kolejne lata. Czyli miłośnicy elektroniki mogą już powoli odkładać kasę na bilety, a sąsiedzi łódzkich błoni powinni polubić bas, bo ten związek zapowiada się na dłużej. Tegoroczna edycja pokazała, że Łódź dobrze czuje się w tej roli. 10 scen, mnóstwo artystów i tłumy ludzi, którzy udowadniają, że muzyka elektroniczna to nie tylko stanie pod sceną i machanie ręką. Czasem to też bardzo poważny trening kondycyjny do rana. Wszystko wskazuje na to, że Audio River jeszcze nie mówi żegnaj, tylko raczej do zobaczenia za rok.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: bo tu zawsze był problem z miejscami do parkowania. Ja mieszkam w centrum, więc to był odwieczny problem, że nie było tu gdzie to parkować. Zdarzało się, że jeździłam tu nawet 2-3 razy dziennie i to, co się działo, to była tragedia, także na 100% się przyda parking.
1: Miasto zapowiada pracę nad preferencyjną ofertą dla posiadaczy karty łodzianina oraz mieszkańców. Docelowo parking ma pełnić przede wszystkim funkcję

0: El Radio poleca.
1: Bartek Nowaczyński, witajcie. Biblioteka Miejska w Łodzi zaprasza na kolejną filmową podróż w ramach cyklu Wakacyjny Wehikuł Czasu. Jutro na ekranie pojawi się jeden z najciekawszych filmów Andrzeja Wajdy, Niewinni Czarodzieje. Film z 1960 roku to kameralna, pełna subtelności opowieść o młodości, relacjach i poszukiwaniu bliskości. Bohaterami są Bazylii, młody lekarz sportowy i muzyk jazzowy oraz Pelagia, z którą spędza jedną noc pełną rozmów, gier i emocjonalnych napięć. W filmie wystąpili m.in. Tadeusz Łomnicki, Krystyna Stypułkowska, Zbigniew Cybulski i Kalina Jędrusik. Początek seansu o godzinie 16. W Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi powstaje przestrzeń do rozmowy o tym, jak natura i architektura wzajemnie na siebie wpływają. Jutro w Galerii Villa przy ulicy Wólczańskiej 31 odbędzie się wernisaż wystawy Obraz prawie idealnych przestrzeni. Ekspozycja podejmuje temat relacji człowieka z otoczeniem, pokazuje zarówno harmonię, jak i napięcia pojawiające się na styku świata przyrody i tworzonych przez nas przestrzeni. Wystawa zestawia kilkadziesiąt różnych języków artystycznych, zachęcając do zastanowienia się nad tym, jak projektujemy miejsca, w których żyjemy oraz jak te miejsca kształtują nasze doświadczenia. Wernisaż zaplanowano na godzinę 18, a wystawę będzie można oglądać do 13 września.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
3: El Radio.
4: Dzień dobry w środę. Zapraszam na wspólne popołudnie w El Radio. Ja nazywam się Tomek Miara.
0: El Radio.
3: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Za kilka chwil zabiorę Was do Krakowa, a jest ku temu dość ważny powód. W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem smoka.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Obiecałem zabrać Was do Krakowa. No więc w Krakowie doszło do dość niebezpiecznego incydentu. Otóż młody mężczyzna prawdopodobnie chciał komuś coś udowodnić albo się popisać, postanowił wejść na pomnik smoka wawelskiego. No i nawet udało mu się to. Zapomniał tylko o jednym dość ważnym fakcie. Smok, jak to smok wawelski, od czasu do czasu zionie ogniem. I nie inaczej zrobił tym razem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jedno trzeba przyznać, ktoś tu nieuważnie oglądał Grę o Tron, ewentualnie przygody Baltazara Gąbki.
1: Dracarys.
2: El Radio.
1: El Radio.
2: 98 FM.
1: 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Na razie nie zdradzę, jaki artysta zaprezentuje nam się za kilka minut. Powiem tylko tyle. Jego pierwszą pracą było roznoszenie gazet. Jego ojciec był zapalonym kibicem piłkarskim i chciał, żeby syn też został zawodowym piłkarzem. Ba, przeszedł nawet testy do trzecioligowego klubu Brentford FC, ale ostatecznie piłkarzem nie został, za to śpiewa. Kto to taki, wyjaśni się w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W 2007 roku ten artysta został odznaczony tytułem Komandora Imperium Brytyjskiego przez królową Elżbietę II. Podobno miał zagrać rolę czarodzieja Pimbala w filmie Tommy, ale zrezygnował za namową Eltona Johna, który to ostatecznie sam zagrał tę postać. Rod Stewart, bo o nim mowa, może pochwalić się swoją gwiazdą w Hollywood Walk of Fame, a teraz zaśpiewa dla Was w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Przyszedł czas, żeby w El Radiu zajrzeć do muzycznego kalendarza. Dzisiaj mamy 15 lipca i swoje 49. urodziny świętuje dzisiaj Ray Toro. Ray Toro to jest gitarzysta w zespole My Chemical Romance. A że potrafi na gitarze grać zacnie, przekonacie się już teraz.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: He said, son, when you grow up,

0: Mamy już prawie godzinę 15, słuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Lekarze z Matki Polki badają noworodka, którego urodziła pijana kobieta. Stan dziecka stabilny. Wreszcie jest. Na Rydza wraca tramwaj linii 13. Potrzebujecie się trochę poruszać? Polecamy jogę w łódzkich parkach.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przebywa noworodek, który urodził się z alkoholem w organizmie. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Jego 37-letnia matka miała podczas porodu ponad 2 promile alkoholu, a u dziecka stwierdzono ponad promil. Noworodek najpierw trafił do szpitala w Zgierzu, a następnie został przewieziony do kliniki intensywnej terapii wad wrodzonych noworodków i niemowląt Matki Polki. Jak mówi dr Katarzyna Frotecka-Piestrzeniewicz, dziecko jest obecnie w stanie stabilnym, wymaga jedynie okresowej tlenoterapii i przechodzi szczegółową diagnostykę, obejmującą m.in. ocenę serca, układu nerwowego i przewodu pokarmowego.
3: Jeżeli będzie w pełni wydolne oddechowo, nie będzie już wymagało żadnego wsparcia tlenoterapią, jeżeli będzie mogło być karmione w sposób naturalny, będzie mogło być wypisane. Hipotetycznie około, oczywiście nie wszystko przewidzimy, ale myślę, że maksymalnie około 2 tygodni.
1: Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego, po wypisie ma trafić do pieczy zastępczej. Sprawą porodu zajmuje się prokuratura. Matka usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i grozi jej do 5 lat więzienia. To jej 4. dziecko. 3 starszych przebywa już w rodzinach zastępczych. W niedzielę 19 lipca wraca wreszcie na trasę dawno niewidziana linia 13, która będzie kursować po całej długości Rydza Śmigłego i niższej i dojedzie do krańcówki przyśląskiej. Ten projekt rozpoczął się dekadę temu od przebudowy Dąbrowskiego, co zapewniło wygodną trasę dla tramwajów z Górniaka na Dąbrowę. Następnie etapami przebudowana została cała 4-kilometrowa Rydza Śmigłego od Piłsudskiego do Broniewskiego oraz niższa do Śląskiej. Powstała nowoczesna i wygodna infrastruktura tramwajowa. Pasażerowie zyskali wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, nowe wiaty, podwyższone perony ułatwiające wsiadanie oraz tablice informacji pasażerskiej na przystankach, aby mogli być na bieżąco z rozkładami i zmianami w MPK.
4: Zostały nam już praktycznie ostatnie aspekty, te typowo dokumentacyjne i formalne, i planujemy powrót 13 na niższą i śmigłego Rydza.
1: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować jedynie od skrzyżowania włókniarzy z Legionów do placu Mikulskiego.

0: Rydza w każdą sobotę od 11, ale do Parku Podolskiego dołączają też inne lokalizacje. Jogę poćwiczymy teraz również w Parku Źródliska w niedzielę o 10, a o 13 w Parku na Zdrowiu. Dla tych, którzy mają wolny czas w tygodniu, instruktorzy czekają też w środę o 18 w Parku Julianowskim.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Według Instytutu Meteorologii dzisiaj czeka nas w Łodzi burza i deszcz, a na termometrach tak w okolicach 27 stopni. W nocy ciąg dalszy deszczowej pogody i tak w okolicach 15, a jutro ma być lepsza pogoda, zachmurzenie umiarkowane i temperatury sięgające nawet 30 stopni.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
5: El Radio.
6: El Radio.
4: Na kolejną wspólną godzinę w El Radio zaprasza Was serdecznie Tomek Miara. Witajcie.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 90 i 8 FM.
6: 90 i 8 FM.

0: Łodzi.
1: Na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tu El Radio. Czytam właśnie, że wczoraj w godzinach popołudniowych na ulicy Traktorowej doszło do dość nietypowego zdarzenia, gdy emocje biorą górę nad rozumem. Ale detale za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Wczoraj w godzinach popołudniowych na ulicy Traktorowej kobieta wjechała autem do sklepu. Nasz niezawodny reporter był w mieszkaniu obok męża, gdy kobieta wróciła już po wszystkim do domu.
1: Kochanie, zgadnij, co było na promocji. Torebka za 700?
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W finale Mistrzostw Świata zameldowała się już Hiszpania, która wczoraj ograła Francję. No a teraz czas na kolejny półfinał. Dziś wieczorem Anglia spotka się z Argentyną. O tym meczu trochę więcej opowiem wam w El Radiu za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia. Anglia i Argentyna spotkały się 6-krotnie na Mistrzostwach Świata, z czego Anglia wygrała 4 razy, Argentyna raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Jedno jest pewne, dziś wieczorem remisu być nie może. Anglicy liczą, że zdobędą swój 2. w historii, a zarazem 1. od 1966 roku tytuł Mistrzów Świata. Ale jednak trzeba pamiętać, że to Argentyna broni tytułu mistrzowskiego. Obie drużyny grają teraz w półfinale, ale trzeba przyznać, że obie potrzebowały dogrywki w ćwierćfinałach i obie mają w składach zawodników, którzy no naprawdę potrafią zdecydować o losach meczu w najważniejszych momentach. Kane czy Bellingham odpowiadają za 12 z 13 angielskich bramek na tym turnieju. A sam Bellingham strzelił 2 gole w każdym kolejnym meczu fazy pucharowej. No a po drugiej stronie boiska biega on, Messi. Ma 8 trafień i ciągle jeszcze walczy o złotego buta. Jeżeli chodzi o bukmacherów, to przewidywania są takie, że mecz będzie bardzo wyrównany i ich zdaniem żadna ze stron nie jest faworytem. No cóż, a jak będzie, przekonamy się dziś wieczorem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: W tym tygodniu przybliżam Wam kulisy powstawania filmu Król, czyli polskiego filmu sensacyjnego z 1991 roku w reżyserii Władysława Pasikowskiego.
2: To tylko 329 dni.
3: Tak jest.
2: Nam jest wszystko jedno. Sztuka to sztuka.
1: Król to debiut reżyserski Władysława Pasikowskiego. To film, który nie tylko rozpoczął kilka wielkich karier, ale też idealnie uchwycił klimat Polski na progu lat 90.
3: I o to chodzi. Albo my ich, albo oni was. Dobrze mówię, nie?
2: Tak jest.
1: Warto pamiętać, że Król to nie tylko film sensacyjny. To ekranowy portret męskiego świata na granicy przemian ustrojowych. Jutro o tej porze znowu opowiem Wam trochę więcej na temat tego filmu, który był realizowany w naszym mieście.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 16, tu El Radio, za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: 13 kandydatów na miejsce na psychologii w Łódzkim Uniwersytecie. Koniec pierwszej rekrutacji. Wakacyjne remonty w przedszkolach, zmiany w kuchennych stołówkach. Niemki, Rumunki i Turczynki na pucharowej drodze siatkarek łódzkich budowlanych.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Na Uniwersytecie Łódzkim zakończył się właśnie pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w nowym roku akademickim. Liczba kandydatów wyniosła ponad 14 tysięcy. Łącznie kandydaci dokonali blisko 28 tysięcy zgłoszeń. W porównaniu do pierwszego etapu ubiegłorocznej rekrutacji liczba aplikacji wzrosła o 27%. Dla nowych studentów uczelnia przygotowała w sumie blisko 8 tysięcy miejsc na 88 kierunkach studiów stacjonarnych. Największym zainteresowaniem niezmiennie od lat cieszyła się psychologia. Blisko 13 chętnych na jedno miejsce. Kolejne hity tegorocznej rekrutacji to biologia kryminalistyczna, marketing, a także logopedia, zarządzanie i filologia angielska. Wśród aplikujących jest ponad 1500 kandydatów z zagranicy. Wyniki kwalifikacji mają zostać opublikowane do 17 lipca, a lista osób przyjętych w pierwszej turze rekrutacji ma być znana do końca tego miesiąca. Druga tura rekrutacji rozpocznie się 5 sierpnia. Łódź inwestuje w przedszkolne kuchnie. W 7 placówkach trwają wakacyjne remonty pionów żywienia. Miasto przeznaczy na ten cel w tym roku blisko 1 700 000 zł. Jak podkreśla wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, modernizacje obejmują m.in. wymianę wyposażenia, nowe piece, posadzki i instalacje.
6: Celem jest przede wszystkim zwiększenie komfortu pracy pracowników, którzy pracują właśnie na kuchni, ale również wyposażamy te placówki edukacyjne w nowy sprzęt, w nowe piece, a tym samym też podnosimy jakość żywienia dla naszych najmłodszych łodzian i to jest drugi cel naszych inwestycji.
4: Miasto od 5 lat sukcesywnie odnawia zaplecze gastronomiczne w przedszkolach, na co łącznie wydano około 7 milionów złotych.
7: W przedszkolach dzieciaki spędzają praktycznie cały dzień, więc tą kulturę żywienia nabywają też w przedszkolu, w związku z czym im to jedzenie jest lepsze, tym potem jest szansa, że w przyszłości taki młody obywatel będzie korzystał właśnie niekoniecznie z fast foodów, tylko z czegoś zdrowego.
4: Mówi dyrektor Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. Zakończenie wszystkich wakacyjnych remontów zaplanowano przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z zespołami z Niemiec, Rumunii i Turcji zagrają w grupie 5. Ligi Mistrzyń Siatkarki Łódzkich Budowlanych. Losowanie odbyło się dzisiaj w Luksemburgu. O szczegółach Bartłomiej Juszczak.
8: Prezes Budowlanych Marcin Chudzik chciał uniknąć potęg z bogatych lig, tureckiej i włoskiej. Dlatego ucieszyły go rywalki z Niemiec, ZUL Turingen i Rumunii, Voluntari.
9: Najtrudniejszym przeciwnikiem na pewno wydaje się tutaj Galatasaray Stambuł. Niemniej jednak w końcu trzeba spróbować przełamać te tureckie drużyny i z nimi powalczyć.
8: Nie ziścił się zatem w pełni czarny scenariusz.
9: Losowanie nie jest najgorsze, aczkolwiek oczywiście mogło być lepiej.
8: Ważne jest to, że w nadchodzącym sezonie Budowlane mogą pograć w Europie nieco dłużej.
9: Myślę, że wyjście z grupy jest jak najbardziej

0: Zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: El Radio. El Radio.
2: To już ostatnia środowa popołudniowa godzina w El Radio przed nami, ale serdecznie na nią zapraszam. Tu Tomek Miara.
1: El Radio.
3: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Czy wiecie, że całkowite zaćmienie słońca ostatni raz w Europie widoczne było 11 sierpnia 1999 roku, czyli dość dawno, ale za niespełna miesiąc to się zmieni. Ale więcej o tym opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Czy wiecie, że za miesiąc w Europie będzie miało miejsce niezwykłe zjawisko? No niezwykłe, bo ono się dość często nie zdarza. Całkowite zaćmienie słońca. Jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli dla kogoś to ważne, 12 sierpnia widoczne będzie m.in. w Islandii i w Hiszpanii. U nas to tylko tak częściowo. Turyści z całego świata planują więc urlopy pod to wydarzenie właśnie, a największym beneficjentem tego trendu jest północna Hiszpania. Proszę sobie wyobrazić, że w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba gości wzrosła tam aż o 2300%. Przy zupełnie innym zjawisku, ale też związanym ze słońcem, był nasz niezawodny reporter.
1: Twarz widzę! Buzie!
2: Ja nie widzę.
1: Ja widzę! Widzę! O, widzę! Buzie widzę w tym tęczu!
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Słuchaj mnie.
1: Gra dla Was El Radio. Proszę pamiętajcie, że Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i intensywnymi deszczami dla województwa łódzkiego. Synoptycy prognozują ulewne deszcze, silny wiatr, a lokalnie nawet możliwy grad. To ostrzeżenie będzie obowiązywać dziś do północy.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i

0: A póki co płonie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gra dla was El Radio. Ten artysta urodził się w Madrycie w 1975 roku. Enrique Iglesias, bo o nim mowa, posiada rekord świata za najdłuższy pobyt na pierwszym miejscu listy Hot Latin Song oraz najwięcej numerów 1 na liście Hot Latin Song. Gorący, jak to tylko Latynosi potrafią być, Enrique Iglesias w El Radio.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.
4: Escucha el ritmo.

0: happy.
1: Przyszła pora, żeby w El Radio zaprezentować wam utwór, który pewnie kojarzycie, ale być może nie słyszeliście go w tej interpretacji. Wielki, chyba największy przebój z repertuaru Joy Division to Love Will Tear Us Apart z 1980 roku. Okazuje się, że wcale nie tak dawno, bo w 2023 roku zespół High Flying Birds, czyli zespół Noela Gallaghera, postanowił tę piosenkę nagrać raz jeszcze.
2: El Radio, El Radio, 98 FM. 98 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18, czyli to już wszystko, co dla Was przygotowałem dziś w środowe popołudnie w Radiu. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie. I propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy, z telefonem.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premier Przemysława Czarnka w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Boheński i Adam Bielan.
3: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
4: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekt polityczne jakichś wielkich emocji.
1: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
5: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
1: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje łódzka fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
6: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
7: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to Państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
6: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
1: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
2: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinałowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
9: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem za

0: Ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lube Civitanowa i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gelineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. Z kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoko, Volley Koneliano, Igorem Gorgonzola Nowara i Drezner SC. Debiutujące w rozgrywkach Unii Opole zmierzy się z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł, Wolejem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w memoriale olimpijczyków w skokach narciarskich na Igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: El Radio. El Radio. W Łodzi.
3: Na 98 FM.

0: Niespokojnie w pogodzie, ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS, koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po Pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: My robimy... Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
0: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
3: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
4: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
5: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
4: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
5: Da, ja rozumiem, takie jest zasuszone zwłoki, tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
6: Słuchajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już.
4: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
3: No, to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
5: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
0: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Bartłomiej Juszek, zapraszam na informacje sportowe. ZUL Turingen, Voluntari i Galatasaray. Tory walki grupowe PGE Budowlanych Łódź w nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzyń Siatkarek. Losowanie odbyło się dziś w Luksemburgu.
8: Losowanie nie jest najgorsze, aczkolwiek oczywiście mogło być lepiej.
7: Mówi prezes Budowlanych Marcin Chudzik.
8: Najtrudniejszym przeciwnikiem na pewno wydaje się tutaj Galatasaray Stambuł. Niemniej jednak w końcu trzeba spróbować przełamać te tureckie drużyny i z nimi powalczyć.
7: ŁKS Merskon w Pucharze Challenge trafi na duńskie Holte lub azerski Volley Baku. Te zespoły zagrają ze sobą. Mecze łódzkich drużyn w europejskich pucharach dopiero jesienią. Eryk Łukaszka dołączył do piłkarskiej drużyny ŁKS-u. Młody, urodzony w Krakowie napastnik ostatnio występował w Norwegii w rezerwach Bodo Glimt. Widzew ma się prezentować się w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie lepiej na wyjazdach i tak samo dobrze jak wiosną u siebie. To zadanie, jakie stawia sobie trener Aleksander Wukowicz.
9: Będziemy szukać lepszych uników w meczach wyjazdowych, powstrzymania tego, co mieliśmy w ostatnim czasie na swoim stadionie. To, co było, dla mnie już nie ma wielkiego znaczenia, trzeba

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM. Once in

0: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Jest tymczasowe unijne porozumienie w sprawie rosyjskiej ropy, a na mundialu emocje sięgają zenitu. Za godzinę mecz Anglia-Argentyna.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Przeciążony personel, nieprawidłowe wykorzystanie niektórych pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę ostatnie 3 lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z raportu wynika, że lekarz rekordzista przepracował w ciągu miesiąca ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz przeanalizuje raport NIK-u i wyciągnie z niego wnioski na przyszłość. Bez decyzji w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję przewiduje on korektę stosowanego przez UE limitu ceny za rosyjską ropę. Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w tej sprawie, ale by cena za rosyjską ropę nie wzrosła, stolice zgodziły się zamrozić ją na obecnym poziomie do 23 lipca. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Na mundialu Hiszpania po wczorajszej wygranej z Francją przygotowuje się już do niedzielnego finału. Za godzinę w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni jej rywala. Zagrają Argentyna z Anglią, a emocje czekają nie tylko kibiców. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
3: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
0: I jeszcze nowa moneta w USA. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Po ulewie pogoda w Łodzi się uspokaja. Około 19 stopni i miejscami jeszcze przelotny deszcz. Dzisiejsze opady dały się mocno we znaki. Na Olechowie powstały ogromne rozlewiska, a internauci żartowali, że akwapark powstał przed terminem. Nadal obowiązuje pomarańczowy alert przed burzami. W drugiej części wieczoru deszcz zanika, a jutro wróci prawdziwe lato z temperaturą sięgającą 30 stopni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
8: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.

0: Kolejna rosyjska prowokacja, samoloty nad Bałtykiem. Unia Europejska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dronów. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Łodzi na świat przyszły czworaczki.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Polskie siły powietrzne przechwyciły dziś nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
2: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania w radary, wiedziały, jaki cel mają obrać.
0: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także wczoraj. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w kontekście użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu będzie powstawało jeszcze więcej dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: My robimy...
4: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
3: Partnersko-europejsko.
0: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, gdzie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na portalu X wiceprezes PiSu były premier Mateusz Morawiecki, co może wskazywać na to, że nie podporządkuje się dzisiejszym ustaleniom władz partii. Jarosław Kaczyński dał politykom partii 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi, chociaż to jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Bartosz Kądziołka.
5: Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
6: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
5: Na świat przyszli Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
7: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
5: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie.
0: I jeszcze dobra wiadomość. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią, a ich kolejnymi rywalami będą Francja i USA.
8: El Radio na pogodę.
0: Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam 22, na północy kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze też może popadać, mogą być też burze, nawet z gradem.
8: El Radio.
9: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Lekarze z Matki Polki badają noworodka, którego urodziła pijana kobieta. Stan dziecka stabilny.
2: Jeżeli będzie mogło być karmione w sposób naturalny, będzie mogło być wypisane.
1: Uciekał przed policją, łamał przepisy, a wszystko nagrywał kamerą.
3: Nastolatek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.
1: Łatwiej dla kierowców na bałutach. Koniec remontu marysińskiej.
4: Powstała nowa konstrukcja drogi, jezdnia i chodniki.
1: Poczwórne urodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Niemowlaki opuściły inkubatory.
5: Praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
1: Wakacyjne remonty w przedszkolach, zmiany w kuchennych stołówkach.
6: Młody obywatel będzie korzystał właśnie niekoniecznie z fast foodów, tylko z czegoś zdrowego.
1: Przed remontem jest Łódzki Teatr Nowy. Aktorzy już szukają nowego miejsca do grania.
7: Czyli duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Naze. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przebywa noworodek, który urodził się z alkoholem w organizmie. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Jego 37-letnia matka miała podczas porodu ponad 2 promile alkoholu, a u dziecka stwierdzono ponad promil. Noworodek najpierw trafił do szpitala w Zgierzu, a następnie został przewieziony do kliniki intensywnej terapii wad wrodzonych noworodków i niemowląt Matki Polki. Jak mówi dr Katarzyna Frotecka-Piestrzeniewicz, dziecko jest obecnie w stanie stabilnym, wymaga jedynie okresowej tlenoterapii i przechodzi szczegółową diagnostykę, obejmującą m.in. ocenę serca, układu nerwowego i przewodu pokarmowego.
2: Jeżeli będzie w pełni wydolne oddechowo, nie będzie już wymagało żadnego wsparcia tlenoterapią, jeżeli będzie mogło być karmione w sposób naturalny, będzie mogło być wypisane. Hipotetycznie około, oczywiście nie wszystko przewidzimy, ale myślę, że maksymalnie około 2 tygodni.
1: Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego, po wypisie ma trafić do pieczy zastępczej. Sprawą porodu zajmuje się prokuratura. Matka usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i grozi jej do 5 lat więzienia. To jej 4. dziecko. 3 starszych przebywa już w rodzinach zastępczych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, a podczas ucieczki łamał przepisy drogowe. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem posiadającym cechy motocykla. Gdy mundurowi podeszli do jednośladu, młody kierowca gwałtownie ruszył i zaczął uciekać w kierunku Rydzyn. Podczas ucieczki nastolatek przekraczał dozwoloną prędkość, wyprzedzał pojazdy na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz naruszał obowiązek jazdy prawostronnej. Ostatecznie został zatrzymany w Pawlikowicach.
1: Jechał bez uprawnień. Swoją ucieczkę nagrywał kamerą sportową. Na miejsce interwencji został wezwany jego ojciec. W obecności mężczyzny nastolatek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.
0: Mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Policjanci ustalili, że elektryczny jednoślad nie był zarejestrowany, nie posiadał tablic ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pojazd został zabezpieczony do dalszych czynności. Sprawa nastolatka trafi teraz do sądu rodzinnego.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Zakończył się remont Marysińskiej na łódzkich Bałutach. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca droga zostanie ponownie otwarta dla kierowców. To pierwsza z kilku remontowanych ulic w tej części miasta, której przebudowa dobiegła końca.
2: Odnowiono wodociąg, powstała nowa konstrukcja drogi, jezdnia i chodniki. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy, a ta droga rowerowa zostanie połączona z trasą, która już istnieje wzdłuż ulicy Inflanckiej. Pasażerów MPK ucieszą nowe przystanki, podwyższone perony. Wyremontowana została także pętla autobusowa, ta znajdująca się w okolicy ulicy Szklanej.
1: Mówi Piotr Grabowski z Zarządu Drogi Transportu. Otwarcie Marysińskiej umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy dróg na Bałutach. Drogowcy rozpoczną remont Franciszkańskiej na odcinku pomiędzy Wojska Polskiego a organizacji WIN. Kierowcy będą mogli korzystać z ulicy, jednak trzeba będzie liczyć się ze zwężeniami. W sierpniu planowane jest całkowite zamknięcie tego odcinka dla ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki na świat przyszły czworaczki. To 10. taki poród w ponad 37-letniej historii szpitala. 3 chłopców i dziewczynka urodzili się w 32. tygodniu ciąży. Łącznie ważyli ponad 6,5 kg. Jak podkreślają lekarze, ciąża czworacza to ogromne obciążenie dla organizmu kobiety, dlatego zwykle kończy się wcześniej niż ciąża pojedyncza.
2: Każda taka ciąża jest inna. Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki, różnego rodzaju obciążenia, którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
1: Mówi profesor Mariusz Grzesiak. Dzieci przez pierwsze dni wymagały jedynie niewielkiego wsparcia oddechowego. Dziś wszystkie ważą już ponad 2 kg, opuściły inkubatory i uczą się samodzielnie jedzenia.
3: Księżniczka królowa, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności, także myślę, że będzie miała duże wsparcie ze strony braci.
1: Mówi dr Agnieszka Augustyniak. Jeśli rozwój dzieci będzie przebiegał zgodnie z planem, pierwsze z rodzeństwa mogą opuścić szpital w ciągu najbliższych dni. Lekarze przyznają, że wypis 4 noworodków będzie także wyzwaniem logistycznym dla rodziców, którzy mieszkają poza województwem łódzkim. Dlatego dzieci prawdopodobnie będą wracały do domu etapami.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź inwestuje w przedszkolne kuchnie. W 7 placówkach trwają wakacyjne remonty pionów żywienia. Miasto przeznaczy na ten cel w tym roku blisko 1 700 000 zł. Jak podkreśla wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, modernizacje obejmują m.in. wymianę wyposażenia, nowe piece, posadzki i instalacje.
2: Celem jest przede wszystkim zwiększenie komfortu pracy pracowników, którzy pracują właśnie na kuchni, ale również wyposażamy te placówki edukacyjne w nowy sprzęt, w nowe piece, a tym samym też podnosimy jakość żywienia dla naszych najmłodszych łodzian i to jest drugi cel naszych inwestycji.
1: Miasto od 5 lat sukcesywnie odnawia zaplecze gastronomiczne w przedszkolach, na co łącznie wydano około 7 milionów złotych.
3: W przedszkolach dzieciaki spędzają praktycznie cały dzień, więc tą kulturę żywienia nabywają też w przedszkolu, w związku z czym im to jedzenie jest lepsze, tym potem jest szansa, że w przyszłości taki młody obywatel będzie korzystał właśnie niekoniecznie z fast foodów, tylko z czegoś zdrowego.
1: Mówi dyrektor Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. Zakończenie wszystkich wakacyjnych remontów zaplanowano przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Po ponad 25 latach oczekiwania łódzki Teatr Nowy przejdzie gruntowną modernizację. Jak poinformowała wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, projekt zostanie sfinansowany z dwóch źródeł. Ponad 31 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu miasta, a ponad 21 milionów z funduszy europejskich. Remontowi zostanie poddany niemal cały budynek teatru.
2: Czyli duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna, również Centrum Pracy Twórczej. To, co również ważne dla odbiorcy, dla widzów, powstanie również zielona scena letnia, czyli teatr wyjdzie również ze swoją działalnością artystyczną na zewnątrz.
1: Remont oznacza konieczność czasowego opuszczenia obecnej siedziby. Miasto i teatr pracują nad znalezieniem zastępczych przestrzeni, tak aby działalność artystyczna mogła być kontynuowana. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku, a w 2028 widzowie mają wrócić do całkowicie odmienionego Teatru Nowego przy Zachodniej.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie. Bliżej
1: ciebie. Lekarze z Matki Polki badają noworodka, którego urodziła pijana kobieta. Stan dziecka stabilny.
2: Jeżeli będzie mogło być karmione w sposób naturalny, będzie mogło być wypisane.
1: Uciekał przed policją, łamał przepisy, a wszystko nagrywał kamerą.
3: Nastolatek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.
1: Łatwiej dla kierowców na bałutach. Koniec remontu Marysińskiej.
4: Powstała nowa konstrukcja drogi, jezdnia i chodniki.
1: Poczwórne urodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Niemowlaki opuściły inkubatory.
5: Praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
1: Wakacyjne remonty w przedszkolach, zmiany w kuchennych stołówkach.
6: Młody obywatel będzie korzystał właśnie niekoniecznie z fast foodów, tylko z czegoś zdrowego.
1: Przed remontem jest Łódzki Teatr Nowy. Aktorzy już szukają nowego miejsca do grania.
7: Czyli duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: co płonie. Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.